0: radiosar.pl.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w pierwszym noworocznym radiowym kameleonie. Jest to nasz 29. kameleon, także za tydzień okrągła rocznica, okrągła audycja. Może kto wie, obserwujcie mnie na Facebooku, może będzie jakiś konkurs, może coś jeszcze wymyślę, może coś mi się pojawi w głowie. A na razie, na dzisiaj, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w tym nowym roku. Mam nadzieję, że Sylwester i święta przeminęły wam radośnie, w spokoju i w jak najlepszym humorze i naprawdę z naładowanymi bateriami wkraczacie w ten nowy rok. Ja dzisiaj wiem, że nowy rok to jest taki czas, kiedy staramy zmienić się coś w swoim życiu, skreślić to, co już było i żyć na nowo, na świeżo, ale jednak żeby nie popełniać tych samych błędów i żeby faktycznie udało się coś zmienić i ruszyć dalej, trzeba się czasem zreflektować nad tym, co było. Dlatego dzisiaj będzie audycja o czasie. Będzie momentami niestety smętna, bo okazuje się, że piosenki o czasie bardzo często łączą się z tym aspektem przemijania i nieuchronnych zmian, ale nie wszystkie. Będzie parę wesołych. Zaczniemy od tej smutnej. Niestety, ale stwierdziłam, że skoro będzie dzisiaj audycja o czasie, to musimy trochę najpierw się z czasem zapoznać, trochę przypomnieć sobie, jak czas jest zbudowany, jak działa ta oś i może nie będziemy się uczyć obsługiwać zegarka, ale mam dla was piosenkę, w której Edward Stachura wymienia po kolei, z jakimi przedziałami czasu mamy do czynienia. Jest to utwór, z nim będziesz szczęśliwsza, z albumu Dla Wszystkich Starczy Miejsca zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Jest to piosenka i album wydany w 1990 roku, więc już jakiś czas temu. Jeśli ktoś się podejmie, to niech liczy, ile razy powiedziałam czas podczas tej audycji. Założę się, że bardzo dużo. Może będzie jakaś nagroda z tym związana, jak ktoś policzy. Nie mam możliwości zweryfikowania, bo sama nie będę tego liczyła. Chyba, że może... O, wiem, może postarajcie się jakoś tak strzelić, ile razy mogłabym powiedzieć czas dzisiejszej audycji, a ja to potem policzę i zobaczymy, kto był najbliżej. Ale przechodzimy już do muzyki, już gadam zdecydowanie za długo. Posłuchamy sobie, z nim będziesz szczęśliwsza, Stare Dobre Małżeństwo.

Dobra, to wiemy już, jakie mamy przedziały czasu, jak dzielimy czas, to teraz posłuchamy sobie o przyrządzie, który do mierzenia czasu służy. Tak, będzie o zegarku i będzie to utwór polski, będzie to utwór z podobnego okresu, z podobnego czasu z lat 90., bo z 95 roku, także zostajemy w tym samym przedziale i zostajemy w Polsce. I czy wy już wiecie, bo ja, jeśli chodzi o polskie piosenki i tytuł Zegar, to mam tylko jedno skojarzenie. Edyta Bartosiewicz.

i przenosimy się 20 lat do przodu, istnie jak podróżnicy w czasie, i to jest właśnie tytuł następnej piosenki, Time Travelers. O dziwo, zostajemy w Polsce. Jest to polski zespół Riverside, który powstał w roku 2001, a utwór, który chciałabym puścić dzisiaj, pochodzi z roku 2015 z płyty Love, Fear and the Time Machine. Więc cała płyta ma ten pierwiastek czasu i tę tematykę w sobie. Między innymi ten utwór właśnie. Utwór, który napisał frontman, wokalista zespołu Mariusz Duda. I trochę się bardziej uspokoimy. To niby mają napisane rok na Wikipedii, ale no, ta piosenka ewidentnie nie wskazuje, żeby to był rok.

Przed nami najdłuższa piosenka dzisiejszej audycji i bardzo się z tego cieszę, ponieważ moi nieświadomi zagrożenia koledzy z radia zostawili tutaj w studiu paczkę ciastek i muszę mieć chwilę, żeby je zjeść i się nie zakrztusić, jak potem będę do was mówiła. Dlatego puszczę teraz najdłuższą piosenkę zaplanowaną na dzisiaj. Najdłuższą, bo trwającą prawie 7 minut. Ale myślę, że to będzie wspaniałe 7 minut dla wszystkich i założę się, że kiedy mój tata usłyszał, że temat dzisiejszej audycji to czas, to był pierwszy utwór, o jakim on pomyślał, a jest to Pink Floyd Time i jest to prawdopodobnie najpopularniejsza piosenka o czasie w historii muzyki, ponieważ jest to druga najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki, zaraz po Thrillerze Michaela Jacksona, The Dark Side of the Moon z roku 1973. I album smutny, album tak naprawdę koncept, album opowiadający o wszystkich problemach dzisiejszego świata, o pieniądzach, właśnie stracie czasu i różnych innych nieprzyjemnych rzeczach, ale mam nadzieję, że w tym roku nie będzie to tak aktualny album, chociaż trzeba przyznać, że Pink Floyd muzykę robi ponadczasową. I teraz zapraszam wszystkich na tę wspaniałą ucztę muzyczną Pink Floyd Time.

To był Pink Floyd, z płyty The Dark Side of the Moon, utwór Time. I po tej, może nie najkrótszej, ale dość krótkiej przerwie zagranicznej wracamy do Polski. I posłuchamy sobie teraz Natalii Przybysz, która aktualnie wydała nową płytę i moim zdaniem ta płyta jest warta uwagi każdego, jak najbardziej. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze przesłuchać, serdecznie polecam, Jak malować ogień, to jest tytuł, a my posłuchamy sobie utworu z płyty poprzedniej, z płyty Prąd, wydanej w 2014 roku. I będzie to utwór 100 lat. I nie jest to 100 lat śpiewane na urodzinach, chociaż tak trochę śpiewane na urodzinach, ale nie do końca o tym. Zresztą będziecie mieli okazję przekonać się sami już za chwilę. A ja chciałam jeszcze wszystkim polecić osobom, które znają i lubią Natalię Przybysz, ale jak i również osobom, które nie znają i dopiero odkrywają tę artystkę, albo może dopiero odkryją ją po tej audycji, rozmowę, którą przeprowadziła z Karolem Paciorkiem na jego kanale na YouTubie Imponderabilia. Ta rozmowa jest też dostępna w formie podcastu na Spotify'u. Bardzo fajna rozmowa, ciekawe tematy poruszane i naprawdę warto sobie posłuchać, bo Natalia Przybysz jest bardzo zdystansowaną do świata i taką stojącą konkretnie na ziemi kobietą. Zapraszam, 100 lat Natalia Przybysz.

To był dźwięk otwieranego szampana na Nowy Rok albo urodziny. Mam nadzieję, że wasz Nowy Rok był pełen właśnie takich odgłosów. Przed nami jeszcze dwa smenty i takie bardziej może bujająco spokojne piosenki, a potem przejdziemy do czegoś trochę bardziej energicznego, obiecuję. A kolejnym bujaczem i piosenką spokojną będzie utwór Tomorrow, bo to też jest jakieś określenie czasu, prawda? Zespołu Daughter, którego nie słuchałam wcześniej i zaczęłam słuchać go stosunkowo niedawno i okazuje się, że ma on wiele wspólnych tutaj czynników, mianowników i jakichś takich dźwięków, przynajmniej moim zdaniem, do aktualnej twórczości Florence and the Machine, dlatego byłam z jednej strony w ogóle nie zaskoczona tym, że podoba mi się ich muzyka, a z drugiej strony bardzo zaskoczona tym, że wcześniej o nich nie słyszałam.

przed nami ostatni bujacz, taki trochę bardziej soulowy będzie, bo przed nami Solange, siostra Beyoncé, jeśli ktoś nie wie, a powinien, bo jest to naprawdę niesamowita artystka, tak bardzo podobna, a jednak tak różna od swojej starszej siostry. Solange nagrała płytę, z której pochodzi utwór Time właśnie, gdy wróciła w swoje rodzinne strony do Teksasu i nazwała płytę When I Get Home. Utwory z tej płyty już pojawiały się w audycjach moich. Na pewno kiedyś grałam utwór Dreams, a dzisiaj zagram utwór Time i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli nie znacie tej płyty, to również polecam.

I przechodzimy teraz do tej bardziej żywej i tanecznej, może trochę mniej melancholijnej części audycji. Trochę będzie rocka, trochę będzie rapu i trochę będzie tańczenia. A zaczynamy od najmłodszej piosenki, która jeszcze, przepraszam, najstarszej piosenki, która jeszcze przed nami. I będzie to utwór również chyba najbardziej utytułowany dzisiaj, ponieważ dostał Oscara, dostał Złoty Glob, dostał Grammy i będzie to piosenka Time of My Life w wykonaniu Billa Marleya i Jennifer Warnes z roku 1987 z filmu oczywiście Dirty Dancing. I jest to utwór, który pojawia się od tego 87 roku prawdopodobnie na wszystkich imprezach, na wszystkich domówkach, przynajmniej na tych, na które ja chodzę, to się pojawia. Widziałam paru moich kolegów próbujących zrobić tę słynną scenę podnoszenia i nie skończyło się to dobrze dla nikogo, także jeśli puszczę to teraz i będziecie próbowali w domu odtworzyć to, to bądźcie pewni, że gdzieś w okolicy jest materac albo łóżko. A tak poza tym, to zapraszam do tańca.

To chyba była jedyna pozytywna piosenka o czasie na dzisiaj. Przepraszam was bardzo. Przed nami dzienna porcja rapu i dzisiejsza porcja rapu. Będzie to One Eye Weber, który już pojawiał się tutaj u nas wiele razy. Między innymi w audycji o historiach miłosnych. A przed nami utwór Kaloryfer. I zapytacie, co kaloryfer ma wspólnego z czasem? I właśnie to mnie fascynuje w tej piosence, te porównania, które zostały tutaj użyte, które wiążą kaloryfer właśnie z upływem czasu. I jest to może piosenka bardziej o jesieni niż o zimie, ale mimo wszystko o upływie czasu i o przemijaniu. Także zapraszam do wsłuchania się w tekst i oczywiście posłuchania płyty 4,5, jeśli nie mieliście okazji posłuchać wcześniej. One Eye Weber, Kaloryfer.

To była piosenka z 2011 roku i chciałabym was zachęcić do obejrzenia teledysku. A powiem tylko tyle, że został on nagrany we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów. Myślę, że to wystarczy, żeby przekonać was, że warto. A teraz przechodzimy do najmłodszej piosenki z tych naszych bardziej energetycznych dziś. I słuchajcie, to będzie Deep Purple. Wiem, że dziwnie to brzmi, kiedy mówię tutaj rok 2011 i że puszczę coś młodszego i jest to Deep Purple, ale jest to utwór z ostatniej płyty z 2017 roku, płyty pod tytułem Infinite, i to był 20 album tego zespołu. I będzie to piosenka Time for Bedlam. I to absolutnie nie jest wesoła piosenka, ale dają czadu. Utwór opowiada o placówce dla ludzi chorych psychicznie, tak naprawdę o wariatkowie. I kiedy wczytałam się w historię tytułu, bo tak naprawdę przeleciało mi tylko kiedyś gdzieś tam, kiedy ta płyta wyszła, że Bedlam to jakiś szpital. Nie wiedziałam do końca, o co chodzi. I okazuje się, że w Londynie jest szpital, który nazywa się Bethlehem Royal Hospital, a ludzie, nazywając ten szpital, zaczęli skracać jego nazwę do Bedlam, do tego stopnia, że słowo Bedlam w słownikach już teraz można znaleźć jako dom wariatów, szaleństwo, chaos. Także tutaj to była chwila dla języka. A teraz przechodzimy do ostatniej piosenki dzisiaj tak naprawdę, bo ja już się będę z wami powoli żegnać. Już czas najwyższy. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki bardzo za bycie ze mną dzisiaj. I mam nadzieję, że za tydzień też tu będziecie. Zapraszam was na Facebooka, na Instagrama, na nasz fanpage. I oczywiście na konkurs trwa, strzelajcie, ile razy powiedziałam czas w dzisiejszej audycji. Jeszcze raz zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Cześć.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

chodzących w rzekę, znikających w sianie. I rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne. Znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzecze niewinne.

0: Zapraszam.
1: Miesiąc numer 6, sobota numer 2, godzina numer 21. Studencka Agencja Radiowa i Mateusz numer one and only. Witam, zapraszam na ciężką godzinę.

Tylko 11 utworów zagrała Metallica na festiwalu Download w Donington w Wielkiej Brytanii 6 czerwca. Wszystko z powodu nagłej niedyspozycji Larsa Ulricha. Perkusista wylądował w szpitalu, a jego kolegów na scenie musieli wspomagać wypożyczeni połkarze ze Slipknot i Slayer. Taki news niedawno na Metalsite. No, kurczę, mam nadzieję, że Lars już się czuje dobrze, bo o ile wyobrażam sobie Metallicę z Dave'em Lombardo na perkusji, o tyle już z niejakim Joe'em Jordisonem ze Slipknota to kompletnie. No chyba, żeby grali tylko kawałki z ostatniego albumu. Okej, okay. Anywhere I roam, where I lay my head is home. Tak, przed chwilą słyszeliśmy taki tekst w Wherever I may roam Metallica. Czemu? Ano temu, że dzisiaj w ciężkiej godzinie będzie się przewijał motyw drogi. To nie jest mój pomysł. Ja może potem się przyznam, kto na to wpadł, ale motyw drogi będzie się przewijał. No i skoro tak, to ja proponuję kierować się w stronę autostrady.

Heading out to the highway i Judas Priest. Przed chwilą powiedziałem na kanale ircowym Harsar, żeby ircownicy obejrzeli sobie jakieś fotki tego zespołu, to im poprawi się humor. No ale niezależnie od tego, jak Judas Priest wygląda, to przede wszystkim robi rewelacyjną muzę. I na przykład gdybyście chcieli sobie posłuchać takiej esencji właśnie największych szlagierów Judas Priest, to szukajcie płytki The Best of Judas Priest Living After Midnight. Bo właśnie z niej pochodził utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy. Okej, no tak jak mówiłem, motyw drogi. No już się przyznaję, motyw drogi wymyśliła na dzisiaj do ciężkiej godziny pewna pani, którą to motywy drogi w literaturze dręczą od jakiegoś czasu. Ja bardzo chętnie na ten pomysł przystałem, bo szczerze mówiąc nie miałem jakiejś takiej koncepcji na dzisiejszą audycję. No i ta koncepcja bardzo mi się spodobała. Kolejny utwór właściwie też znalazł się na playliście dzięki temu, że został wymyślony przez tą właśnie panią, no i pasuje do koncepcji jak ulał, bo skoro już jesteśmy na autostradzie, to można by zaśpiewać Highway Song.

Highway Song i System of a Down z płytki Steal This Album sprzed 2 lat, czyli jak najbardziej w temacie dzisiejszego motywu drogi. Ale na chwilę teraz od tego motywu odejdziemy, bo chciałbym się trochę pożalić wam, drodzy słuchacze, bo tak jak powiedziałem przy poprzedniej piosence, no nawet nie miałem ostatnio czasu, żeby wymyślić jakąś koncepcję właśnie dzisiejszej audycji, no bo to wszystko dlatego, że ostatnio mam tyle na głowie, permanentnie nie mam czasu. Po prostu życie mnie trochę dobija.

0: Prawda, że człowiekowi zawsze robi się trochę lżej, jak się dowie, że inni mają podobny problem jak on. Life is killing me, czyli to samo, co mnie dręczy też niejakiego Petera Ratajczyka, czyli Petera Steela z Type O Negative. Płyta o tym samym tytule, czyli Life is killing me, zeszły rok. No właśnie. Peter Ratajczyk. Słuchajcie, ja się dzisiaj dowiedziałem, że Peter Steel tak naprawdę nie nazywa się Steel, tylko nazywa się Ratajczyk. Wniosek? Nasi są wszędzie. Okej. Okay. Kontynuuję motyw osobisty, motyw żalenia się, no bo tak jak mówiłem, permanentny brak czasu, permanentne zmęczenie, permanentne odmóżdżenie. I wiecie, co wtedy może się rodzić? Bardzo, bardzo niedobre uczucie.
1: Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger.

Tak jest, muzycznie dość daleko od tego, co zwykle w ciężkiej godzinie się prezentuje, za to tekstowo i ideologicznie bardzo blisko tego, co ostatnio czuję. Downset, tak się nazywała kapela Anger, tak się nazywał kawałek. Ich debiutancka płyta z 1994 roku zatytułowana Downset, kapelka z Los Angeles. Co jeszcze mogę o nich powiedzieć? Do 2000 roku wydali jeszcze dwie płytki oprócz debiutanckiej, a w tym roku wypuścili nową, która się nazywa Universal. Tylko nie wiem, nie słyszałem tej płyty. Mam takie niejasne wrażenie, że to w sumie teraz już może być coś w okolicach nu metalu, także no nie wiem, czy polecać, czy nie. W każdym razie ten kawałek, którego słuchaliśmy, całkiem mi się podoba. No dobra, to teraz będzie trzeci i ostatni kawałek z wątku osobistego żalenia się. Bo jak tak permanentnie nie mam na nic czasu i jestem permanentnie wkurzony, to najchętniej bym się gdzieś wyrwał.

Oj tak, I want out. I to najbardziej wtedy, kiedy najmniej mam czasu. Co to za kapela była? No na pewno niektórzy z was obstawiali, że to Halloween. Nie, to był Hammerfall, który coverował Halloween, ale na wokalach gościnnie w tym utworze Kai Hansen. Czyli właściwie, jeżeli tak obstawialiście, to wszystko się zgadza. Pochodził z epki, która jest zatytułowana tak samo jak utwór, czyli I Want Out, i Hammerfall wydał ją w 99 roku. A powiem wam jeszcze, że kiedy ostatni raz byłem out, oj, kawał czasu temu, to właśnie ten utwór leciał w Medyku. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze imprezę Po Prostu Metal Party w Medyku. www.poprostu.metal.pl. No i właśnie tam można było posłuchać I Want Out, ale w wykonaniu oryginalnym, w wykonaniu Halloweenów. Ja jak tylko się obronię, to od razu do Medyka pomykam. No właśnie, bo dręczy mnie, normalnie niesamowicie mnie dręczy Wanderlust.

all of the wild in me forever and ever forever, wanderlust. Tak jest, dokładnie, mam to samo co Tarja Turunen. No właśnie, Nightwish z płytki Wishmaster, Wanderlust. Dzisiaj miała się pojawić płytka Once, nowa płyta Nightwisha, ale ja nawet nie miałem czasu, żeby porządnie się walnąć na wyro ze słuchawkami na uszach i ją porządnie przesłuchać i coś dla was z niej wybrać. Ona jest świetna, ona jest po prostu genialna i ona się na pewno w którejś najbliższej ciężkiej pojawi. No ale dzisiaj niestety nie przygotowałem się porządnie. Okej, koniec smędzenia. Wracamy do motywu podróży. Journeyman i Iron Maiden.

In your life, you may choose desolation and the shadows you build with your hands. If you turn to the light that is burning in the night, then the journeyman's day has begun. Journeyman i Iron Maiden z świetnej płytki Dance of Death. Ja tak w sumie sięgnąłem po nią z premedytacją, bo ona kiedyś była albumem wieczoru, jakoś tak tydzień po tym, jak się ukazała w zeszłym roku, a potem właściwie do niej nie wracałem. No i dzisiaj to nadrobiłem i nawet się dobrze składa, bo Journeyman w temacie podróży jak najbardziej. No tak, 7 minut Journeymana za nami. Taki w sumie był dosyć spokojny, dosyć wolny. Może przydałoby mu się trochę prędkości?

Speed. Tak się nazywał i ten kawałek, i płyta, z której pochodził, bo pochodził z płytki Speed Original Soundtrack sprzed 10 lat, czyli ze ścieżki dźwiękowej do takiego właśnie filmu. Billy Idol, klasyk. Klasyk, któremu za rok stuknie 50, a jakiego ma kopa. I tak jak właśnie przed chwilą wyczytałem na IRC-u, może to i było śmieszne, ale jak się podobało. No jasne, że tak. I nadal się cholernie podoba. Okej, było teraz szybko, to trochę się uspokoimy i kawałek, który znalazł się na playliście ze względu na bardzo prostą zależność. Ktoś go bardzo lubi, a ja bardzo lubię tego kogoś.

Zespół, który pierwszą swoją płytę nazwał tak, jakby była 10, czyli Pearl Jam i ten utwór Garden, właśnie z tej płytki. Parę kawałków wcześniej mówiłem wam, jak naprawdę nazywa się Peter Steele z Type O Negative, a teraz mówię, jak naprawdę nazywa się Eddie Vedder z Pearl Jam. Edward Louis Severson III. Ha. No dobra. Lecimy dalej. Znacie takie uczucie, jak że czasami mylą wam się dni? Macie wrażenie, że jest jeden dzień, a tak naprawdę jest już inny? Macie wrażenie, że jutro jeszcze przed wami, a tak naprawdę ono się już zamieniło we wczoraj?

Fernando Ribeiro zaprosił nas na spacer po ciemnej stronie. A walk on the dark side. Takie zaproponowane przez Moonspell Antidotum. Czyli The Antidote, tak się nazywa ich ostatni.

płyta wydana rok temu. Przypomniało mi się przy okazji tej płytki, że ktoś mi ją kiedyś poleciał, Jesus, wyśpij się chłopie, ktoś mi ją kiedyś polecał, osoba, którą bardzo lubię, a która dawno się nie odzywała, więc jeżeli słucham, nie no może, więc jeżeli słucha, to ja bym prosił o jakiś kontakt, bo martwię się, czy u niej wszystko ok. A jeżeli ktośkolwiek inny też chciałby się ze mną jakoś skontaktować, to ja zapraszam na Irca na kanał Harsar, albo mailujcie ciężka godzina, pisane razem i bez polskich znaków, @odwa.pl. Dobra, język mi się wybitnie plącze, więc ja już się zamknę i kontynuujemy. Najpierw był spacer po ciemnej stronie, a teraz wybierzemy się na całą podróż przez ciemność. Journey through the dark.

Ach, Blind Guardian to mnie zawsze stawia na nogi. Ktoś przed chwilą na Ircu odezwał się, że chciałby Time What Is Time. No niestety płyta ta sama, czyli Somewhere Far Beyond, ale na dzisiaj przewidziałem Journey Through the Dark, no bo w temacie podróży. I tak trochę sentymentalnie się zrobiło, bo Somewhere Far Beyond to była moja pierwsza płyta Blind Guardian, którą poznałem, no a potem to już się potoczyło. Okej, w sumie zamieszałem trochę przy zapowiedzi. Oczywiście ta osoba, o którą mi chodziło, to Gracie z Krakowa, bo strasznie się już za nią stęskniłem i nie dawała znaku życia od dłuższego czasu. Pozdrawiam ją gorąco i mam nadzieję, że się odezwie. No, a my lecimy dalej. Lecimy dalej w motywie podróży i teraz będzie to nie lada podróż, bo podróż w czasie. Time Riders i Running Wild.

podróżnicy w czasie z Niemiec, czyli Running Wild i Time Riders z płytki Victory z niejakim Rock and Rolfem na wokalu. Nie wiem, czy wiecie, niedługo, bodajże w wakacje, na początku wakacji wychodzi album Tribute to Running Wild. Nic dziwnego, zespół z bogatą historią i bardzo zasłużony w dziedzinie ciężkiej muzy. Wyda ten album wytwórnia Remedy Records, ale tego kawałka nie znajdziecie na tym albumie. Za to będą starsze i może bardziej hiciorowate. Dobra, to był przedostatni dzisiaj, a nie, właściwie nie przedostatni. No jeden z ostatnich kawałek w związku z motywem drogi. A teraz będzie coś niecodziennego, bo pojawi się drugi utwór tej samej kapeli dzisiejszego wieczora, mimo że kapela ta nie ma płyty, która byłaby płytą wieczoru. A czemu? Ano temu, że jak usłyszałem pomysł audycji z motywem drogi jako motywem przewodnim, to wiedziałem, że nie obędzie się bez Wherever I May Roam, które leciało na początku, ale że nie obędzie się też bez Turn the Page, które teraz przed Państwem.

Turn the Page i Metallica z płyty Garage Incorporated, z pierwszej płytki z tego dwupłytowego albumu. W oryginale ten kawałek wykonywał niejaki Bob Seger, o którym nie mam zielonego pojęcia. Nie mam pojęcia, co to za człowiek, ale fajną piosenkę zrobił. Okej, 22:27 to na zegarze przed moim nosem. Pomarańczowy budzik serowy też pokazuje coś koło tego. Mój własny zegarek jakoś tak 25-26. No nic, trzeba się powoli zbierać. Dzięki wam, drodzy słuchacze, za kolejną ciężką godzinę. Słyszymy się za tydzień. No cóż, ja już uciekam. Jadę do domu. Mama, I'm coming home.

0: Powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu, ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie, dla studentów, wiesz, że nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
6: Ale fajnie było, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
6: Studencka Agencja Radiowa.
7: Studencka Agencja Radiowa.

osiołka, na którym święta Maria Panna uciekała z budy.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pól.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie i bardzo przepraszamy za obsuwę i spóźnienie. Oczywiście było to podyktowane pogodą. Już za chwilę zaczniemy, także witamy bardzo serdecznie i zaraz włączamy już coś odpowiedniejszego.
1: Coś, co będzie trzeszczeć.

0: rozpoczęliśmy takim przerażającym utworem, bo jesteśmy bardzo, bardzo źli na pogodę i na wszystko, co nas dzisiaj spotkało.
1: Nie no, pogoda to pogoda, ale lód na drogach, który uniemożliwił po prostu swobodne podjechanie nam tutaj pod górę i dotarcie do radiostacji na czas, no to był największy problem.
0: Zaczęło się już przy samym wyjeździe spod domu, zakopało nas i trzeba było pchać.
1: Tomek wtedy pierwszy raz dzisiejszego wieczoru musiał użyć swoich muskułów.
0: Tak, a potem tuż przy dojeździe zabrakło no jakieś 15 metrów, no może nawet mniej i bylibyśmy tutaj szybciej niestety.
1: No właśnie, bo może pewnie nie wszyscy wiedzą. Niestety Radio SAR znajduje się w budynku położonym wysoko. Po prostu wysoko.
0: I trzeba tutaj podjechać.
1: Trzeba tutaj podjechać i normalnie nie ma z tym żadnego problemu, ale w dni takie jak ten, kiedy na drogach panuje jakaś dziwaczna mieszanina soli, błota, lodu, śniegu i nie wiem czego jeszcze, no okazało się to po prostu nie do przejścia, a właściwie nie do przejechania.
0: A zima ma też swoje uroki, bo oprócz tego, że się zakopaliśmy, to wczoraj wybraliśmy się na przykład na sanki.
1: Oczywiście, jak już było ciemno i dzieci spały.
0: Tak, bo nie chcieliśmy...

0: No i tak jak powiedzieliśmy, będzie można sobie pozjeżdżać, także jeżeli ktoś z Państwa ma sanki gdzieś tam w pobliżu i jakiś stok, to zapraszamy.
1: Tak, i jeszcze do tego musi mieć jakiś chyba komputer przenośny, nie?
0: A co tam?
1: Albo długie słuchawki.
0: Nie przesadzajmy, jakoś sobie tam słuchacze poradzą. Zaczęliśmy od zespołu Eels, to było na samym początku, bo nie powiedzieliśmy, co to było. Potem Modern Lovers i Jonathan Richman, który tam temu zespołowi szefował, a przed chwilą zespół The Runaways, to wszystko z zamierzchłej przeszłości. I pozostaniemy przy takich punkowych rytmach i to przy kobiecych zespołach również, bardziej współczesnych, chociaż zespół już klasyczny i nie istnieje. Formacja nazywa się Elastica.
1: No ładnie mówisz, ładnie.
0: Tak,
1: no,
0: dobrze,
1: pewnie, że
0: dobrze.
1: Tak, bardzo dobrze.
0: I z drugiej płyty tego zespołu zatytułowanej The Menace utwór zatytułowany z kolei Mad Dog. Możemy?
1: Oczywiście.
0: Więc zapraszamy, surfujemy dalej.

0: brzmiał zespół Elastica na swojej drugiej i, jak się okazało, niestety ostatniej płycie. Najpierw Mad Dog, a potem How He Wrote Elastica Man, to oczywiście parafraza tytułu słynnego utworu The Fall, i Marky Smith tutaj gościnnie się ukazał. Podobało się?
1: Się podobało, chociaż powiem ci szczerze, że cała płyta tak mnie średnio przekonuje.
0: No i z takimi też spotkała się opiniami. Wszyscy wychwalali pierwszą płytę zespołu Elastica, potem zespół kazał nam czekać długie 5 lat na ten drugi album, no i okazało się, że nie spełnił oczekiwań. Mi się bardzo podoba.
1: Może ale nie tak jest... bardzo bez zastrzeżeń?
0: No
1: bardzo,
0: są
1: bardzo
0: zastrzeżenia, owszem, ale można przymknąć oko. No to za to nie trzeba przymykać oka w przypadku płyty Pink Flag zespołu Wire, prawda?
1: Zastanawiałeś się kiedyś, ile utworów nagrał zespół Wire?
0: Myślę, że to są tysiące.
1: To są tysiące, ale gdyby pewnie podsumować czas, to wyszłyby zaledwie setki, a jeżeli nie dziesiątki.
0: To wyszłyby, godzina by wyszła.
1: No, trochę przegiąłeś, ale faktem jest, że teraz będą dwa utwory zespołu Wire, które zajmą w sumie tyle czasu, co jeden dość krótki utwór. Tak. Innego zespołu.
0: No ale to specyfika wczesnych dokonań zespołu Wire. Na tej płycie chyba 20 kilka utworów, natomiast jakieś 40 minut muzyki.
1: No mi się zawsze wydawało, że oni te utwory mieli takie krótkie, bo dłuższych nikt by nie zniósł.
0: Oj, bez takich złośliwości, dobrze? Może niech słuchacze ocenią, czy zespół Wire, klasyczny zespół Wire, który nadal istnieje.
1: To ile już lat istnieje zespół Wire?
0: No, od 70 chyba 7 roku, czy 6.
1: Ładnie, prawie 3 dekadki.
0: Ale z przerwami, z przerwami jakimiś tam. Dwa fragmenty z debiutanckiej płyty zespołu Wire. Oczywiście zachęcamy gorąco, bo można sobie zakupić po niewysokich cenach te wszystkie trzy pierwsze legendarne płyty tego zespołu, a także późniejsze dokonania są również osiągalne.
1: No.
0: No dobrze, dwa fragmenty z pierwszej płyty zespołu Wire.

0: krótko i treściwie zespół Wire, tak jak trzeba. Zresztą dzisiejsza audycja jest bardzo krótka i treściwa, dlatego staramy się jak najwięcej utworów Państwu zaprezentować.
1: I właściwie będzie, gdybyśmy proponowali dzisiaj tylko utwory zespołu Wire, to byłaby to chyba największa ilość utworów zaprezentowanych.
0: Zgadza się, moglibyśmy ze trzy płyty zmieścić. I cały czas pozostaniemy w takich dynamicznych, gitarowych klimatach wywodzących się z punk rocka, bo teraz ikona punk rocka.
1: No, nazwa, która chyba każdemu coś mówi.
0: Nawet pięcioletnie dziecko wie, kim był Johnny Rotten i kim byli muzycy zespołu Sex Pistols.
1: Nawet potrafi wyskandować kilka kawałków.
0: Zgadza się i obudzone w środku nocy potrafi wymienić tytuły wszystkich utworów z Nevermind the Bollocks.
1: To może puścimy.
0: Dobrze, Submission. Ten utwór wybraliśmy, a potem zespół, który nie był tak popularny, ale jego, jak Sex Pistols w czasach tej punkowej rewolty, ale jego znaczenie jest nie mniejsze. Nazywali się The Damned. Więc dwa razy z legendarnych archiwów punk rockowych audycji, co w Radio Trzeszcz.

0: Jak się okazuje, zima nie była jedynym pechem, jaki nas spotkał. Zespół The Damned postanowił zakosztować punkowej rewolty i po prostu nie chce opuścić odtwarzacza, ale sobie poradzimy z nimi, no proszę. Udało się. Nie tacy straszni punkowcy, prawda?
1: No ba, jeżeli się ma taki magiczny przycisk, który się nazywa stop,
0: wszystko
1: można sobie
0: się
1: nawet z punkowcami poradzić.
0: A my pozostaniemy cały czas przy dynamicznych utworach, bo dzisiaj właściwie tylko tak będzie. No, może pod koniec odrobinę zwolnimy, ale tylko odrobinę. Dwa hymny, można powiedzieć, sprzed dwóch i sprzed roku. Mniej więcej w tym samym czasie się chyba ukazały. To coś dla młodych słuchaczy. Najpierw zespół The Libertines, ale ze swojej pierwszej płyty, a potem zespół Von Bondies. Nie wiemy, czy ktoś będzie pamiętał o tych zespołach.
1: Ale kawałki są fajne. No,
0: i nam
1: nie
0: jest bardzo przyjemnie, gdy słuchamy.
1: Chłopcy z The Libertines robią wokół siebie dużo szumu i naprawdę prawdziwe rewolty i dragi idą w ruch i tłuczone butelki i więzienie i nie wiem co jeszcze.
0: Prasa szaleje.
1: Chyba jak trzeba, nie?
0: Tak, umiejętnie upadają nawet, tak żeby było spektakularne. Umiejętnie się spóźniają na koncerty. No,
1: nawet odwołują koncerty w bezczelny i ostatni sposób. No, także starają się jak mogą, to jedno jest pewne. Chyba trochę mało ma ostatnio prasa niegrzecznych chłopców.
0: Właśnie. I tutaj upatrujemy popularności The Libertines.
1: Chociaż
0: trzeba przyznać, że...
1: No właśnie.
0: Że mało jest tak dobrych piosenek, jakie wychodzą z pod ręki tych panów.
1: A z drugiej strony, gdyby panowie jeszcze byli trochę mniej leniwi i te piosenki trochę dopracowywali, to myślę, że jeszcze byłoby fajniej.
0: A gdyby się jeszcze nie kłócili i w ogóle zespół Libertines istniał, to w ogóle by było fajniej.
1: No ale chyba za dużo wymagamy.
0: Nie, to nie da się ukryć. To jeden z najważniejszych zespołów ostatnich lat, tak można nawet powiedzieć.
1: No chyba trochę przegiałeś.
0: Nie przeginę.
1: Chyba
0: tak mi się wydajesz. Nie pod względem medialnym może. Tak.
1: A, pod względem medialnym, to nie. To się zgodzę z tobą na pewno. Natomiast ja nie wiem, czy chłopcy trochę nie robią sobie jednak krzywdy przez tą swoją medialność, ale taką, wiesz, medialność zadziorną. Medialność właśnie więzienno-awanturniczą. I chyba tak naprawdę trochę zaczyna się ich traktować z przymrużeniem oka i nikt na muzykę już nie zwraca pierwszej uwagi.
0: No, następuje taki moment na pewno.
1: No, ale Boże,
0: rozgadaliśmy
1: się. Boże.
0: Tak naprawdę między nami, no to w naszym kraju no, niewiele osób obchodzi w ogóle zespół Libertines i to jest najsmutniejsze. Tak?
1: To była taka lekcja pokory, prawda? Przyjazd na koncert. Tak jak swojego czasu Oasis dostał lekcję pokory.
0: Właśnie.
1: Zobaczyłem.
0: Państwo pamiętają?
1: No właśnie.
0: Zespół, który zapełnił Nebworth, tam 200 ileś tam tysięcy, przyjeżdża do naszego kraju na torwar świecący pustkami.
1: No tak,
0: jedna trzecia, 2000 osób.
1: No.
0: Nikt nie zna słów. Ci, którzy znają, się starają, ale...
1: Ale co oni tam mogą,
0: oni tam
1: ta
0: mogą?
1: Garstka?
0: Utwory brzmią jak instrumentale. No to jest jednak
1: wyzwanie.
0: Inny świat. No, więc my postanowiliśmy tutaj, co niektórym nieobeznanym przybliżyć, że taki zespół Libertines istnieje i słuchamy sobie z pierwszej płyty What a Waster.

0: To był zespół Von Bondies, a wcześniej The Libertines, czyli dwa hymny ostatnich czasów.
1: No, z tym słowem hymny to tak chyba szafujesz trochę.
0: No i spokój, no, churalne refreny, o co chodzi? No dobrze, troszeczkę zwolnimy, bo będziemy powoli niestety finiszować.
1: Fajnie, dopiero co zaczęliśmy, a już tak finiszujemy, ale no kurczę, no przysypało nas teraz. No co tutaj dużo gadać?
0: No niestety, nie poradziliśmy sobie z warunkami
1: i zima zaskoczyła drogowców.
0: Tak, tak. Dwa zespoły, które szykują się do wydania, nie, już wydały swoje nowe albumy długo oczekiwane. Do nas jeszcze te płyty nie dotarły, więc no, nie wiemy jak...
1: Przyznajemy się, no po prostu jeszcze ich nie mamy, co nie znaczy, że ich mieć nie będziemy ich tutaj prezentować, ale na razie będziemy sięgać do przeszłości.
0: No właśnie, bo bardzo byśmy chcieli wiedzieć, jak zespół Doves brzmi na swojej nowej płycie i jak zespół Idlewild, bo to dwa zespoły, które bardzo cenimy, jak to wszystko brzmi i co zaproponowali, no ale niestety albumy te jeszcze z nami nie są, za to mamy coś z archiwum, prawda? I możemy zaprezentować w oczekiwaniu na...
1: No, to prezentujemy. No to najpierw, Doves, potem Idlewild i będzie fajnie.
0: Tak. Catch the Sun, tak się nazywa ten utwór Doves.
1: To potrzebny teraz utwór, tak, jest bardzo...
0: Utwór bardzo potrzebny. A potem Idlewild ze swojej drugiej płyty. Więc gorąco zachęcamy do słuchania.

0: Idlewild, a wcześniej Doves. Jak brzmią te zespoły na swoich ostatnich płytach, jeszcze nie wiemy, ale liczymy na to, że w końcu niedługo się dowiemy. Magda, jesteś?
1: No pewnie, że jestem.
0: Dostaliśmy informację całkiem niedawno, że może ktoś z Państwa jest zainteresowany. Na koncertach w Polsce, na dwóch koncertach, pojawi się brytyjski zespół Clear Lake.
1: No to też jest zespół, tak jak niedawno zapowiadany Pram z wytwórni Domino. Pojawi się, zdaje się, że to była połowa marca. Być
0: chyba
1: może,
0: tak.
1: że około 20 to najpóźniej. Koncerty będą, jak Tomasz mówił, dwa. Jeden będzie w Krakowie, drugi będzie w Warszawie. My oczywiście zapraszamy serdecznie.
0: Sami się nie pojawimy niestety, bo mimo wszystko jest to dosyć kosztowne i jest to daleko, ale jeżeli ktoś ma blisko i jeżeli ktoś jest wiernym sympatykiem zespołu Clear Lake, chociaż chyba niewielu takich w naszym kraju, to gorąco zapraszamy, bo to naprawdę przyzwoita muzyka.
1: No, gdyby formacja pojawiła się w Trójmieście, to byśmy się wybrali na pewno, ale podróż do Warszawy dla zespołu Clear Lake raczej nie wchodzi w grę. Mimo, że jest jakoś zapowiadana już nowa płyta powolutku. No.
0: O, proszę. Więc zapraszamy, a ponieważ jest to świeża dla nas wiadomość, więc nie przygotowaliśmy żadnego utworu.
1: A obiecujemy się poprawić.
0: Tak, natomiast myślę, że inny utwór z koncertu Państwa zadowoli. I no, to będzie.
1: No i to będzie zespół, którego właściwie chyba nie prezentowaliśmy nigdy.
0: Nigdy?
1: Tutaj. Albo prawie.
0: Naprawdę?
1: Nigdy.
0: Taki zespół?
1: Tak, tak mi się wydaje, ale wszyscy go prezentują, więc my chyba nie musimy specjalnie.
0: Jakoś tak. To też będzie ostatnia kompozycja w dzisiejszym programie.
1: Wyjątkowo krótkim programie, chociaż kończącym się o czasie.
0: Ale takim skondensowanym, bym powiedział.
1: Tak. No to na zakończenie Radiohead w wersji live.
0: W wersji live. Wszystko na swoim miejscu, prawda?
1: No dokładnie.
0: Bardzo dziękujemy, bardzo przepraszamy za nasze tutaj spóźnienie i że tak to wszystko wyszło. Zapraszamy za tydzień.
1: Mamy weźmiemy nadzieję, narty, więc powinniśmy dotrzeć
0: tak,
1: na czas.
0: Tak, że uda nam się dotrzeć na czas. Dobrej nocy życzymy na koniec Radiohead. Dobrej nocy.
1: Pa. Dobranoc i do usłyszenia.

zegarka nie le. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

tą nocą.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartolina.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały nos.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już

Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak wosk. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

Tak.